męski, zdamy to jeszcze klucze, jeśli mam jeszcze szczęści, dano mnie propozyt, ma sam syn na zapieski, zdamy to jeszcze klucze, jeśli mam jeszcze szczęści, rano mnie propozyt, ma sam syn na zapieski, zdamy to jeszcze klucze, jeśli mam jeszcze szczęści.